Ni benda so in so bili kuscenarist dokumentarca Zoran Angelijski, Maja Griparič, Mauro Maretič, Alen Rosanda, Dejan Pavlinović, Tonči Pavlinović in Mauricio Ferlin.